0: no sɛ ɔwu a ɛnyɛ ne kra da me na meka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da ɔwu ɔhia ne wobɛtumi awu kra da
1: sompanaɛwra
0: wadwene nye nti na wadwene sɛ wowa no wo hwɛ sɛ yɛwu wie ne yɛ sɔre bɛkɔ bi sa kaa bohu sɛ yɛbɛka sɛ wɔ sɛ wo mfie ne bɛbire aka ni mu atete ne adwudwo tso
2: atete na aku no
0: aku flat
2: ɛnamkyɛ bɛmɛnso bɛmɛnso ɛmuɔya